ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. I'm

Zataczam się kaszląc, czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz, na ręce już zaschło. Płaszcz na glebie, a ponadto plant, to chyba jej auto. Tam, podjeżdża jak zjawa. W becie bredzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepcze, cecesk, jalaj, brej.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczą.

0: ten świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self-Aware w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry Polsko.
0: Siemaneczko, cześć.
1: Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września, od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: No i wiadomo, że najlepsze bangery wlatują od samego rana do RMF Max, do Tame Impala i jego loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej, że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to? Czyli na przykład jak? Nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: Kygo, Selena Gomez. Słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, nie? Rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku.
2: W RMF Max pora na flash. Za mikrofonem Monika Chrycko. Mamy dla was garść informacji. Posłuchajcie. To był rekordowy nabór do bydgoskich liceów i techników. Naukę w szkołach średnich rozpoczęło 300 uczniów więcej niż rok wcześniej. To oznaczało, że dyrektorzy musieli posiłkować się emerytowanymi nauczycielami, by uzupełnić kadrę. Zmianowości jednak nie będzie, zapewnia wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.
3: Raczej nie. Tutaj się nie spotkaliśmy z tym, żeby jakaś szkoła zmieniła w sposób drastyczny swoje funkcjonowanie. Są takie szkoły, które i tak pracowały dość późno, tak? W szczególności to było technikum elektroniczne, czy gastronomiczne, czy chemiczne. One już miały taki cykl pracy ze względu na bardzo dużą liczbę kształcenia zawodowego, ale tutaj się nic nie zmieni.
2: Nowy rok szkolny niesie zmiany w oświacie. To m.in. zakaz korzystania w podstawówkach z telefonów komórkowych.
3: W wielu szkołach już telefonów komórkowych i tak się nie używa. Były to wspólne decyzje nauczycieli, rodziców i uczniów, więc teraz ujednolicenie tego na pewno wyjdzie na zdrowie naszym uczniom i też uporządkuje sytuację w szkołach. Z pewnością nauczyciele będą z tego zadowoleni.
2: Dodajmy, że dla 2500 uczniów szkolny dzwonek zabrzmiał dziś po raz pierwszy. Krakowskie MPO traci miliony na systemie kaucyjnym. Spółka notuje niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych.
4: W porównaniu do takiego analogicznego okresu w zeszłym roku to jest 50%, czyli w roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
2: Wyjaśniał Piotr Odorczuk z MPO. I jeszcze jedna informacja z Krakowa. Mieszkańcy posiadający kartę krakowską mogą korzystać od początku września z bonu rzemieślniczego. Program pozwala naprawić m.in. odzież, obuwie, sprzęt AGD czy meble z rabatem do 50%, maksymalnie do 100 zł. Bon można wykorzystać jednorazowo do końca roku w wybranych krakowskich zakładach rzemieślniczych. Program ma wspierać mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i ideę naprawiania zamiast wyrzucania.
5: Słuchacie RMF Max.
2: Na koniec o kolejnym sukcesie Inowrocławskiej Akademii Koszykówki Kasprowicz. Docenił ją Instytut Sportu w Warszawie. Klub po raz kolejny zdobył ponad 30 punktów w oficjalnym rankingu systemu sportu młodzieżowego, potwierdzając wysoką jakość szkolenia dzieci i młodzieży. A właśnie teraz ruszają zapisy do sekcji we wszystkich kategoriach wiekowych, od najmłodszych dzieci w ramach koszykarskiego przedszkola po młodzież.
6: Wierzymy głęboko, że nasze grupy, dziewczynki i chłopcy w różnych kategoriach wiekowych przede wszystkim będą się realizowali w tym sporcie, w koszykówce, w pięknej dyscyplinie sportu. Zapraszamy dziewczynki i chłopcy już od 5 roku życia. Ja przypomnę, że w naszym klubie funkcjonuje od kilku lat koszykarskie przedszkole.
2: Zachęcał Dariusz Sikora z SKS Kasprowicz.
7: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
0: 6:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Egipt, Igo, Formanie, ostatni dzień lata, człowiek się uśmiecha, bo już wstało o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje, wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! Słuchajcie, dlatego was pytamy, co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze ty go nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6. DJ Godża.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
4: Nie, nie, nie.
0: Absolutnie.
4: Szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, nie udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi. No ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie. No.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. Fajnie, no, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi?
2: Kto nie śpi? No na przykład policja nie śpi.
0: Śpi póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo,
1: proszę,
2: zawsze
1: pani,
2: na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: Ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby brawy.

0: Remedy. Panie Manuel, co to za brak równouprawnienia? Czemu tylko single ladies? A gdzie są single panowie, no? To jest moje pytanie na 6.28.
1: Na budowie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: 6.29 to jest idealny moment, żebyście dostali informację, którą potem możecie podawać w pracy, ponieważ mamy kota rekordzistę. Kota, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ urodził się z 29 palcami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o kocie, że ma 29 palców.
0: Można.
1: Ale można. A, czyli
0: one
1: koty mają
0: paluszki.
1: Palce.
0: Nie widać, ale mają.
3: Ale łapa standardowo 4.
1: Tak, łapę 4. Zawsze ta nie spada.
3: No to słuchajcie, to jest przede wszystkim wrodzony talent do matematyki. Jak masz tyle palców, wszystko policzysz.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja widzę jeden problem. On nie policzy na palcach do 30.
1: Rzeczywiście.
3: No z tym będzie problem. No. Miau!

0: Ale to jest fantastyczny numer. To jest Alok i Jennifer Lopez, oczywiście RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i hity mamy fantastyczne, ale mamy też mniej fantastyczne informacje, no bo US Open śledzimy, bo tam Polaków całkiem sporo gra. Gra na przykład Magda Linet, Magda Fręch, grały dzisiaj w nocy, no ale sobie tak nie do końca pograły, bo przyszedł deszcz i naszym rakietom to wręcz parasolki były potrzebne i biedne musiały mecze przerwać. I mecze zostaną dokończone, jak tam ogarną, wiecie, korty, sytuacja się uspokoi, kiedy, nie wiadomo, czekamy na informacje ciągle.
2: Ale to nie mogą tego US Open zagrać po prostu w Polsce.
0: US Open Łowicz, nie wiem, Wałbrzych.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Rzeźki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.

0: Ja to w RMF Max najbardziej lubię takie momenty, jak ci artyści, co ich gramy, to śpiewają o was, słuchacze RMF Max. Beauty and the Beat. Dobry beat wam leci z głośnika, a beauty, piękni, to jesteście wy. No wiadomo, 6:49, wstawaj, nie udawaj.
1: Bo to jest numer dla wszystkich kobiet.
0: Natalia i Mateusz. Halo, ja żądam, żeby o panach też to było.
1: I o panach
0: ja
1: też,
0: widzę, co
1: dokładnie. 6:49 w RMF. Kochani, pan

0: prezydent znowu nam coś ponaobiecywał. Ostatnio spotkał się z młodzieżą w Juracie i to właśnie to słynne spotkanie w weekend to było i zapowiedział, że zrobi wszystko, co jest w jego mocy, żeby pełnoletni w liceach i zawodówkach mieli suspens, bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: Super, super.
2: Ekstra!
1: Wow. Bo wiadomo, że najlepsze manewry to się robi za garażami.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To jest taki pan gastronom, no takiej kiełbasy to jeszcze nie jedliśmy, ciekawe.
1: A takich hitów na pewno nie słyszeliście rano. Dawid Podsiadło i jego Na błysk. Jest 6:50, więc jeżeli macie do pracy na 7, to już bym powoli wychodził i zakładał skarpety.

0: Najlepszy poranny budzik. Clean Bandit, Zara Larsson i Symphony 4 do 7.
1: Filip, a ty nie myślałeś, żeby z Zarą Larsson coś nagrać? Tak ładnie brzmieliście razem.
0: Myślałem, szanse są 50 na 50. To znaczy ja chcę, ona nie chce. Nie wiem, o co chodzi. No. Ale my za to w 100% chcemy Flash, Sport i Pogodę i to już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do 2

6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: 7 na zegarach, pora Ani powiedzieć dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Anna Łopuszańska, zaczynamy Flash.
1: Jeszcze dziś może zostać przesłuchany kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w powiecie częstochowskim. Pojazd najechał na samochód obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 osoby zostały ranne. To teraz Bliski Wschód, bo znów rośnie napięcie na linii Iran-Stany Zjednoczone. Po ponad miesięcznej przerwie Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. W trakcie trwania działań prezydent Donald Trump wydał komunikat.
2: Jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej gwardii rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje.
1: I jak dodaje Paweł Żuchowski, Teheran zapowiedział odwet i poinformował o wystrzeleniu rakiet oraz dronów. Dziś już oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Dzieciaki w tym roku muszą się liczyć z nowymi zasadami. W podstawówkach wprowadzono na przykład zakaz korzystania ze smartfonów, tabletów i laptopów. W niektórych szkołach takie rozwiązanie działa już od jakiegoś czasu.
3: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
4: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
3: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wyjściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
1: Mówiła w rozmowie z Piotrem Bułakowskim Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie. No i zanim o sporcie, jeszcze ważna informacja dla kierowców, którzy być może w najbliższym czasie wybierają się nad morze. Będą utrudnienia, rusza wymiana nawierzchni na autostradzie A6 ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem.
5: Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 km jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica.
1: Tyle Anna Pałamar.
6: Mamy to?
0: Mamy to!
6: Sport w RMF Max.
1: No i na otwarcie podsumowanie starcie pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowa siarka Tarnobrzeg ograła ekstraklasowicza Zagłębie Lubin 3-2. Za Burtą Wisła Kraków, która przegrała z Odrą Opole 1-2. No a teraz z Murawy przenosimy się na mokre korty w Nowym Jorku. Nasze tenisistki z powodu deszczu muszą czekać na swoje mecze. W pierwszej rundzie US Open Magdalena Frank i Magdalinet. Linet gra z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Starcie przerwano po pierwszym secie, a Frank w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz. Czekamy też na Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
6: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: A dziś w pogodzie mamy klasyczny polski kompromis. Przyjemne wartości na termometrach, trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszczowo, żeby nie było zbyt idealnie. Do 25 stopni w Krakowie i w Rzeszowie to najcieplej, do 23 kresek we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 22 stopnie to Katowice i Warszawa, 21 stopni nad morzem i 19 w Suwałkach.
0: Mówiłaś, Ania, że w pogodzie nie może być zbyt idealnie, no to nie. Chyba my musimy być idealni.
1: Wy jesteście zawsze idealni.
0: Ale ja mówię też o tobie.
1: A, dzięki.
7: 4 minuty są po godzinie 7, więc fajnie, że wstaliście razem z RMF Max. Tutaj wstawaj, nie udawaj. Buongiorno, mordo. Moonlight i Fordo, Alabama Ten na początek.

0: gramy najlepiej, bo inaczej po prostu nie potrafimy. To If You Don't Know My Name na 10 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: A teraz, kochana ekipo RMF Max, mamy dla was najlepszą okazję tego poranka. Ale żeby wam pokazać, o co chodzi, to wyobraźcie sobie, że jesteśmy na szkolnym korytarzu.
2: Słyszałeś, że baba od majcy znowu się wzięła?
3: A daj spokój, dosyć mam tej szkoły. Chciałbym wygrać pieniądze i mieć spokój.
2: A ja bym wtedy za to kupiła cały sklepik.
1: A wysłaliście SMS-a do Maxa?
3: No właśnie, no, dziecinnie proste, więc musisz tego SMS-a teraz wysłać. SMS-a o treści Max na numer 7327 za 3,69.
2: A nie można na TikToku wysłać?
1: No, nie, na TikToku nie można, ale na stronie rmfmax.pl można.
0: Tym bardziej trzeba to zrobić teraz, bo właśnie odpaliliśmy dziecinnie prostą rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy 490 razy.
2: A to jest bardzo dużo.
0: Bardzo
1: dużo. Jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił 490 razy, to nawet dzieci to wiedzą.
0: SMS o treści Max na 7327.

0: wasze ulubione numery od samego rana w RMF Max. Marlon Hofstadt i kawałek I Like. Jest 7.20 w RMF Max i wy od razu macie najlepsze informacje. Jeżeli teraz jedziecie w samochodem, to lepszej wiadomości nie usłyszycie.
1: No, są ciekawostki, że hej, słuchajcie, może widzieliście, w drzewach, w lasach ktoś... W drzewach. W lasach ktoś okleja drzewa czarną taśmą i to wygląda, jakby ktoś po prostu spakował bagaż w sortowni na lotnisku. Już tłumaczymy, o co chodzi. Chodzi o przypłaszczkę granatka. Co to jest? To jest chrząszcz z rodziny bogatkowatych.
0: Hello, Matko Boska, ile trudnych słów.
1: Chrząszcze. No i one będą w ten sposób liczone, bo on sobie tam będzie leciał, chodził i do tej taśmy się przyklei i dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, co? Listce obecności przypłaszczki granatki, no.
2: Więc moi drodzy, gdybyście szli lasem, tak spacerek robicie sobie tak i słyszycie takie ojejejej, ratunku, niech mnie ktoś uwolni. To nie ratujemy, to tak ma być, a to się tam mają przykleić i siedzieć.
0: Jedyne, co was może zaskoczyć, to jeżeli ktoś się przyklei akurat trzy taśmy koło siebie i będą takie trzy paski, to wtedy będzie po prostu bardzo oryginalne drzewo.
1: Filip.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: give it to me, give it to me.
1: Give it to me.
0: Wanna see you work your body.
1: Give it to me, give it to me, give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa,
5: do
4: słuchajcie.
1: I do herbaty też.
4: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
5: No.
4: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła.
1: Nie? Matko. 1,5 bańki? Tak. Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar wszystkich dostała od rodziców.
4: Ale wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
5: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: I co myślisz, że to jego?

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana. Temper City Self-Aware w RMF Max. 7:39, więc no, tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą. I teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do Tablicy Proszę. I słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4-5 klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć, dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny. I to jest zupełnie normalny SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do Tablicy Proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku. Ja się zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać. Będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę,
2: tak?
1: Tygodniówki kiesonkowego dla młodego albo dla młodej.
0: Albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła się zaczyna. 3001, napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
11: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszajcie nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4., 5. klasy podstawowej.

0: stołówki z geografii.
1: I z nami jest już Tim Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
2: Siemano, cześć wszystkim.
3: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda wagary dzisiaj na przykład?
2: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
0: No dobra.
3: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
1: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy proszę.
3: I walkę o stówkę.
2: Dobra.
0: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
2: No oczywiście Polska i Litwa.
1: Dobrze! Kurczę, dobrze!
0: Z jakim spokojem i precyzją.
1: No oczywiście.
3: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
1: Tak, no. Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
3: Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
2: Równik.
1: Jest! Mamy to!
3: 100% z matury RMF Max.
1: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
3: Albo 50-50.
1: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
0: To jest tygodnióweczka.
1: To jest Mariusz.
2: Mogę pozdrowić?
3: Pewnie,
1: dawaj.
2: Pozdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich Jęczybułów właśnie jadących samochodami do szkół.
1: Dzięki.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Look at me. Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozawiadał.

0: I my też was i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: I po reklamie.

0: Rusa.
1: A już teraz pora na najświeższe informacje. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. S7 w Świętokrzyskiem może się teraz korkować. To jest odcinek Miechów-Jędrzejów. Po zderzeniu busa z dostawczakiem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Dla osobówek wyznaczono objazd drogą serwisową do węzła Mierzawa. I to nie koniec kiepskich wiadomości dla kierowców, bo na stacjach paliw będzie drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają nas kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. To jest kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
3: Odczyt inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
2: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
4: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
2: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołecznie ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Maglinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
3: Hity na maksa.
4: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej pory?
0: 3,5.
4: 3,5?
0: A to nie koniec.
4: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
5: Kochani, ja jak wasze serducha, jesteśmy z wami.
4: Max.
5: Wstawaj, nie udawaj, słuchajcie RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: ale byśmy was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: 108 po 8!
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
3: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
4: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
3: Nie! Tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u Borsuka.
4: O nie, którego Borsuka?
0: Tego, co wiecie, znaczy on już niczym nie stuka.
4: Nie,
0: nic.
3: No tak, no a wiadomo, że pod Legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski.
3: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie jajecznica?
3: Kanapki,
0: no. Pewny jesteś?
4: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
3: Na 100% było. 9 po 8. DJ Gorza, już teraz.

0: no bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims bez końca, co to jest za zdolny chłopak. No.
1: Wow. A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
2: To jest nowość dla mnie, bo do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
0: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej masz.
12: I po reklamie.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: Super, że zaczynacie dzień z RMF Max. Super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji jest są potrzebne właśnie śmieci.
0: Mają takie przetwórnie.
2: Okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
3: Z Polski mówisz?
2: Z Polski.
3: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim, no bo co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich.
2: Zapach kaucji.

0: To jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8.36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają, siedzą w szkole, więc możemy o tym porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie jak to w szkole było,
2: no,
1: prawda?
2: Właśnie,
1: no wiecie.
2: No,
3: słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
3: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej trzeba gadżetów.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. To jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i
0: się później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy, to jest dobry
1: deal. Wesoło?
0: No.
1: A szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
3: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.

0: Najświeższe nowości Eli Oaks i Lavinia to Reasons w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest z tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę, ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
3: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
4: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwitschia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
2: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy. Nie?
3: Tak jest, no wiadomo, że tak.
5: No, w szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobieństwa. Już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie ten
3: się... To się nie przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji... To znaczy, że to była dobra szkoła, tak?
2: Tak, no, tak.
3: Wiadomo, no.
6: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się B kwadrat minus 4AC. Tak jest!
2: Tak jest! Do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
7: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą. Pozdrawiam.
8: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.

0: To Lady Gaga w RMF Max, ale już prawie godzina dziewiąta, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm Back Tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Słuchacie RMF Max, czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam o poranku na Flash. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
1: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia, dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie niepoinformowania służb lotniczych o incydencie.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
0: Autobusy szkolne pod lupą ITD. Ruszyła akcja kontroli autobusów dowożących uczniów do szkół. Przez najbliższy miesiąc inspektorzy z Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego będą sprawdzać stan techniczny pojazdów, dokumentację przewozową i trzeźwość kierowców.
3: To są działania cykliczne. Patrząc na historię od ponad 20 lat, prowadzimy te działania pod kryptonimem Bezpieczna Droga do Szkoły.
0: Tyle Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD. Około 1200 wystawców zaprezentuje się podczas 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Rozpoczynające się w najbliższy wtorek targi będą największą tego typu imprezą w historii ośrodka wystawienniczego.
4: Większe targi są dopiero w kilku krajach Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Włochy czy Francja.
0: Podkreślał Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce. Teraz Koszalin, gdzie wraca temat budowy nowego stadionu. Kibice rozpoczęli internetową debatę i chcą konkretnych decyzji w sprawie przyszłości miejskiej infrastruktury sportowej. Uruchomili profil Nowy Stadion dla Koszalina i zapraszają mieszkańców do dyskusji.
5: Doszliśmy już do ściany. Stan jest zły, wręcz fatalny. Staliśmy się ogólnopolskim pośmiewiskiem.
6: Nasza inicjatywa jest jakby zawiązana pod kątem wspólnego stadionu miejskiego. Ten temat stadionu zawsze wywoływał emocje. Lata minęły, dekady można powiedzieć. Stadionu wciąż nie ma. Może zasada jest taka, że jeśli będzie ten stadion, będzie i piłka nożna.
0: Mówili koszalińscy kibice, inicjatorzy internetowej dyskusji. Proponują budowę nowoczesnego obiektu na 4-5 tysięcy miejsc, być może etapami. I na koniec flesza zaglądamy jeszcze do Poznania. Po kilkunastu latach przerwy biegacze pobiegną przez poznański Stary Rynek. Znamy trasę tegorocznego maratonu. Będzie sporo zmian, a tym, co się nie zmieni, będzie miejsce startu i mety.
7: Przy naszej trasie lub na naszej trasie znajdą się takie miejsca jak Stary Rynek. Tutaj powracamy po 18 latach, więc naprawdę bardzo dawno temu maratonu nie było na Starym Rynku. Będziemy biegli wzdłuż Cytadeli, Aleją Armii Poznań i tutaj też po wielu latach wracamy w to miejsce.
0: Mówił Filip Borowiak z Posirło. Tegoroczny maraton wystartuje 4 października.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Po poranku sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Jak zapowiadają synoptycy, środa z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, okresami, szczególnie na północy i południowym wschodzie, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 na północy, 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber,
4: Natalia Kawałek,
5: Mateusz Marek.
4: To ale, byliśmy my!
3: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
5: Fajnie ludzie. Fajnie. Jutro też będzie fajnie.
4: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
5: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
4: Okej. Okay. To macie teraz pinky promise.
3: Sorry, papi.

Dobry White, 2-1-1-5, Palar, Vivi, Simon i Mercury, to coś w RMF Max, a my witamy się w środę po 9:00. No środa to wiadomo, nam trochę gorzej niż czwartek czy piątek, ale już lepiej niż wtorek, zdecydowanie lepiej niż poniedziałek, a najlepiej, jak po prostu zostaniecie z nami z byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Jak zawsze, wam czas minie szybciej. A przy takich nutach na przykład Shakira i Zo. Dawid Mięzek, dzień dobry i zapraszam do południa.

California Girls od Katy Perry w RMF Max, a teraz z Kalifornii przenosimy się na chwilę do Karelii Rosyjskiej, czyli no przyznacie mniej przyjemny może kierunek, ale to tylko na chwilę zaglądamy. Słuchajcie, pewien Rosjanin zbudował w lesie, w dziczy, fejkową, fałszywą granicę rosyjsko-fińską. Taką ze szlabanem, z tymi wszystkimi znakami i tak dalej, z budkami. No i przez tę fałszywą granicę przerzucał migrantów, oczywiście za kasę. Oni się oczywiście potem orientowali, że jednak zrobiono ich w balona, no ale jak się już tam wywieźli 100 kilometrów dalej, to szukaj budek i fałszywej granicy w środku tajgi. Także jakbyście w najbliższym czasie zobaczyli gdzieś, nie wiem, pod Radomiem na przykład takie znaki, przejście graniczne, Deutschland, to już wiadomo o co chodzi. Moonlight z nami i Forda, Alabama Ten.

0: Alex Warren i Passenger w RMF Max, piosenka o pasażerze. No to ty też możesz być takim pasażerem, pasażerką. Dzisiaj sobie siedzisz w pracy albo stoisz, zależy jaką kto ma pracę, a jutro możesz siedzieć w wygodnym fotelu, w samolocie, w jakieś cieplutkie miejsce, no tak żeby przedłużyć sobie te wakacje. A dlaczego nie? Jeżeli na przeszkodzie stoi tylko kasa, to te przeszkody szybko możemy usunąć. 15 tysięcy złotych jest przecież dzisiaj do zgarnięcia w Casa de Palma. To jest ostatni tydzień tej zabawy i na pewno chcemy polecieć na grubo z tymi nagrodami, tylko musicie nam w tym pomóc, a właściwie sobie pomóc, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo, i to wam gorąco polecam szczególnie, wbić na www.rmfmax.pl, bo tam zawsze czeka runda bonusowa. Tak to działa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX czeka 15 tysięcy nawet dzisiaj.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Po poranku sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Jak zapowiadają synoptycy, środa z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, okresami, szczególnie na północy i południowym wschodzie, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 na północy, 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
19: RMF Max.
20: RMF Max.
19: RMF Max.

Aniu, ale teraz dla odmiany będziemy mieć dla was nowość. Nowość, którą Liwka zapowiadała na przykład podczas trasy z nami, podczas Max Tour, że będzie dobra, że warto posłuchać, że jest bardzo nakręcona na ten nowy singiel. No i słuchajcie, chyba udało się spełnić 100%, a nawet 120% zapowiedzi. Zresztą sami sprawdźcie. Poza tobą nic, a za chwilę 10:00 będzie flash i pogoda w RMF Max. To jest nowość.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Eura AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Grzegorz,
9: Asia, Martyna,
10: Lady Gaga.
9: Z tej strony modelki
11: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: To już 10 na zegarek, pora na flash w RMF Max. Za mikrofonem ponownie Monika Chrycko. Dzień dobry, zapraszam. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
15: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
14: Tyle Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max.
14: Szczeciński Dom Sportu wraca w nowej odsłonie. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego 30-metrowego basenu.
16: Ten remont był konieczny, bo 5 lat temu na pływalni zawalił się fragment ściany i balkon widowni. Basen trzeba było zamknąć, a mieszkańcy mogli korzystać jedynie z jednego 50-metrowego basenu. Musieli jednak pomieścić się tam razem ze sportowcami, którzy trenowali w tym miejscu. Teraz do dyspozycji będzie więcej torów. Oprócz nowego basenu w Szczecińskim Domu Sportu będzie też nowa hala bokserska, sportowa i brodzik dla dzieci.
14: A tym tematem zainteresowała się Anna Pałamar. Jesień w Sopocie będzie zabiegana. We wrześniu, październiku i listopadzie zaplanowano imprezy biegowe dla amatorów i bardziej doświadczonych biegaczy. Zapisy trwają.
17: Pierwsze 3 edycje odbywały się po plaży. Tym razem ten 4. bieg podsumowujący cały cykl będzie odbywał się po lesie. Będzie to taka trochę nowość w naszym wydaniu i trochę wyzwanie dla biegaczy. Będzie dookoła Opery Leśnej.
14: Mówiła Grażyna Dobrzyńska, dyrektorka Mosiru w Sopocie. Teraz przenosimy się na południowy wschód. 2 nowoczesne sale rodzinne powstały na porodówce szpitala w Krośnie. W nowych salach przez całą dobę pacjentce może towarzyszyć partner lub inna bliska pełnoletnia osoba. Do dyspozycji rodzin przygotowano wygodne miejsca do spania, prywatną łazienkę oraz bezpłatne Wi-Fi. Jest też kawa, herbata i woda.
18: Myślę, że tutaj należy podejść do tego zagadnienia bardzo kompleksowo, z tego względu, że z jednej strony wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pacjentek, naprzeciw oczekiwaniom rodzin pacjentek, które chcą rodzić w Kosińskim Szpitalu, a z drugiej strony no, chcemy wzbogacić ofertę szpitala o dodatkowy element, taki, na który może do tej pory był on taki mniej dostrzegalny.
14: To był Leszek Kwaśniewski, dyrektor szpitala w Krośnie. Kielce ponownie stają się centrum literatury i kultury. Jutro startuje 6. festiwal Herlinga Grudzińskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Obecność.
0: W ubiegłym roku mówiliśmy o samotności. To jest jak gdyby odpowiedź też na ubiegłoroczne hasło.
14: Tłumaczyła Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Środa minie nam pod znakiem zmiennej pogody, od dużego zachmurzenia nad morzem i w Bydgoszczy, gdzie termometry pokażą około 20 kresek, przez przejaśnienia w centrum i na południu, aż po przelotne opady w Katowicach, Warszawie czy Trójmieście. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, tam 20 stopni, w centrum i na zachodzie 22. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie, nawet 24 kreski. Wiatr powieje dzisiaj z zachodu, chwilami może być trochę mocniejszy. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Już Temper City i Self-Aware, czyli jeden z najgorętszych numerów tego lata, a to po to, żeby przypomnieć, że cały czas oficjalnie mamy lato i tego się trzymamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, Dawid Mięzek zapraszam, a za chwilę będę mieć dla was taką perełkę muzyczną, że nie uwierzycie.

I w taki lot proszę nas zabierać częściej, panie Tobi Romeo. Fly High w RMF Max. A teraz słuchajcie, robimy sobie podróż w czasie. Był taki czas w Polsce, kiedy wszyscy mieli problemy nie z pamięcią, nie z tym, żeby coś zapamiętać, tylko właśnie, żeby zapomnieć. I wszyscy to nucili. Tego się nie spodziewaliście. 1-8L.

0: reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
1: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

My Body Isn't Ready. To jest Summer w RMF Max. Dzisiaj jeszcze jak ktoś zda egzamin na prawo jazdy, to na starych zasadach będzie jeździć, ale od jutra już nowe zasady wchodzą i dotyczą przede wszystkim te nowe zasady młodych kierowców. Na czym polegają? No w skrócie na tym, że taki młody kierowca zaraz po tym, jak otrzyma prawko, to jeszcze będzie miał okres próbny, który między innymi będzie polegał na tym, że zero tolerancji na alkohol, każdy tam ułamek promila powyżej zera, to już odebrane prawko. Będzie można stracić prawko już za 12 punktów, nie za 21. No i tam parę innych jeszcze paragrafów. No i też niepełnoletni kierowca nie będzie mógł wozić niepełnoletnich pasażerów, chyba że będzie w aucie osoba trochę starsza. Czyli nareszcie ojcowie mają pretekst, żeby jeździć ze swoimi córkami na randki. No kochanie, ja ci ufam, ale takie są przepisy. Męskie granie, orkiestra z nami. Nareszcie.

0: on tonight. Silva Bampa nas tak rozgrzał w RMF Max, a jak wy byście się chcieli rozgrzać, no to raczej na pogodę za oknami nie ma co liczyć specjalnie, no ale zawsze można gdzieś przelecieć. Tak sobie spojrzałem na popularnych wyszukiwarkach na jakieś last minute, tak jakby chcieć jutro, czy tam, nie wiem, w piątek wsiąść do samolotu i gdzieś na szybko jeszcze polecieć, no to taka Bułgaria, słuchajcie, do 2000 z all inclusive. Może poziom nie jakiś wybitny, ale plaża jest, jest, basen jest, jest. No, Egipt spokojnie do ogarnięcia, Turcja, no Wyspy Kanaryjskie już tak 2,5–3 tysiące za osobę, ale słuchajcie, jakby mieć tak do wydania na wakacje, no takie szybkie wakacje, 15 tysięcy złotych, to naprawdę można poszaleć i to już całą rodziną. No to słuchajcie, czemu sobie takiego przelewu nie ogarnąć? I to jeszcze dzisiaj w zabawie Casa de Palma, 15 tysięcy czeka skryte w naszych kokosach, trzeba tylko dołączyć do gry. Koszt mniej niż kawa w sklepie, 3,69 za SMS-a wysłanego pod 7327. SMS-a oczywiście z hasłem Max, albo można też wbić do gry na www.rmfmax. W zamian możesz zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych. Ale nie myśl o kasie, myśl o tej plaży, na którą sobie polecisz za te pieniądze, albo innym marzeniu, które za nie spełnisz. rmfmax.pl albo 7327. Kolejny finał jeszcze dziś.
1: Środa minie nam pod znakiem zmiennej pogody, od dużego zachmurzenia nad morzem i w Bydgoszczy, gdzie termometry pokażą około 20 kresek, przez przejaśnienia w centrum i na południu, aż po przelotne opady w Katowicach, Warszawie czy Trójmieście. Najchłodniej w Gdyni i Sopocie, tam 20 stopni, w centrum i na zachodzie 22. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie, nawet 24 kreski. Wiatr powieje dzisiaj z zachodu, chwilami może być trochę mocniejszy. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
2: RMF Max. RMF Max. RMF

kochasz? Dobre pytanie. Sobel, Francis i Deems w RMF Max tuż przed godziną 11. Za chwilę z nami Tame Impala z numerem Loser. Niektórzy się zastanawiają, skąd nazwa Tame Impala. No, w wolnym tłumaczeniu to jest oswojona impala, czyli taka afrykańska antylopka. Lider zespołu Kevin Parker nigdy nie zdradził, dlaczego wybrał impalę, ale tak można zrozumieć, że po prostu szukał jakiegoś nieoklepanego, dzikiego zwierzaczka. To trzeba było wziąć borsuka, nikt nie bierze borsuków. Tame Impala za moment, a o 11 flash i pogoda. To jest nowość.

0: Jedynka. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: Ania, Krysia,

0: Przed południem garść najważniejszych informacji w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na kolejny flash. Jesienią ma rozpocząć się budowa Portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
1: Mogłem się zgłosić do tego w czasie dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
2: Czeka pan na razie?
1: Czekam. No szkoda mi, bo to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
2: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
1: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
0: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
0: Ruszyły lekcje w szkołach. W związku z tym śląska policja zainaugurowała coroczną akcję Bezpieczna droga do szkoły. Przy szkołach pojawią się dodatkowe patrole. Chcemy, żeby każdy uczeń czuł się na drodze bezpiecznie, podkreśla podinspektor Mirosław Dybich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Bardzo duże zagęszczenie ruchu, bardzo duże zagęszczenie budowli, bardzo mało miejsc do parkowania, do wysadzania dzieci, podwożenia tych dzieci pod samą szkołę. Tu policjanci też będą zwracać uwagę, czy rodzice, którzy podwożą dzieci, robią to zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z oznakowaniem, które obowiązuje przy danej placówce oświatowej.
0: I tyle z Katowic. Jeszcze nie rozpoczęła się jego budowa, a już notuje opóźnienie. Jedna z firm ubiegająca się o zlecenie na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla krakowskiego metra złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
5: Firma ma wątpliwości m.in. co do tego, jakie doświadczenie wymagane jest od wykonawcy. Wskazuje również na obowiązek wykonania z użyciem dronów dokładnych modeli elewacji budynków przy planowanych stacjach. Kolejna grupa zastrzeżeń dotyczy zapisów przyszłej umowy, m.in. tego, w jaki sposób będą zgłaszane uwagi do dokumentacji i za jakie elementy będzie odpowiadał wykonawca. Czekamy na rozstrzygnięcie izby i będziemy działać zgodnie z tym rozstrzygnięciem.
0: Mówiła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskiej. A rozstrzygnięcie KIO już jutro. Flisacka Akademia Urzecza, warsztaty dietetyczne i psychologiczne czy mazowieckie laboratoria AI. Jeszcze tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Można wybierać z ponad 80 projektów ze stolicy i okolicy.
6: Projekty są szerokie, edukacyjne, wycieczkowe, czyli turystyczne, ale także infrastrukturalne.
0: Tyle członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Szczegóły znajdzie się na bommazowia.pl. Miasto Gdańsk tworzy apkę mobilną, która ułatwi mieszkańcom naprawę uszkodzonych przedmiotów oraz przekazywanie tych, których już nie potrzebują.
7: Przystąpiliśmy do programu LifePomGozilla.pl. Trudna nazwa, ale program zacny, dużo partnerów. Przystąpiło prawie 20 pomorskich gmin. To jest ambitny program, który ma na celu ograniczenie liczby odpadów.
0: Mówił Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta Gdańska.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Chmury, słońce i przejaśnienia, taką aurę zapowiadają na dzisiaj synoptycy. Najchłodniej będzie w Trójmieście, tam termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na zachodzie Polski od 22 do 23 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie, tam nawet 24 kreski na plusie. Przelotne opady deszczu możliwe w Katowicach, Warszawie i nad morzem. Wiatr zachodni chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie wysokie. Planujcie czas po pracy, by złapać jeszcze trochę słonecznych promieni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: O, słuchajcie, dzisiaj jest, kalendarz podpowiada, dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale to nie to, co myślicie, nie, zresztą nie wiadomo od ilu tam tych centymetrów się zaczyna duży rozmiar. Chodzi o to, że te dodatkowe wszystkie krągłości, brzuszki tam, bioderka, coś, ekstra kilogramy, dzisiaj się nie ma co nimi przejmować, dzisiaj można świętować na przykład dodatkową kanapką. W sumie tak, takie święto mam co dzień. A potem można spalać, jak nóżka chodzi przy takiej nucie. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Tak śpiewa Dawid Podsiadło w RMF Maxa. Ja tu sobie czytam o 34-latce z Australii, która została zaatakowana w morzu przez rekina. Podpłynął do niej, zaatakował ją 4-metrowy potężny żarłacz biały. No i tak ją solidnie poszarpał, ale mogło się skończyć znacznie gorzej, bo już ją zaczął wciągać za nogę pod wodę. Ale w tym momencie pani niesiona tam przypływem instynktu czy czegoś zaczęła go okładać pięściami. No i musiała w końcu solidnie trafić, bo wreszcie ją puścił, także zapamiętajcie, odpukać, gdyby was kiedyś rekin zaatakował, to kombinacja lewy prosty, prawy sierpowy na pewno nie zaszkodzi, a może akurat pomoże. Ale jak tak sobie czytam o tych atakach, nie wiem, rekinów czy płaszczek, to ja się cieszę, że nad polskim morzem to jedyne, z czym możemy się użerać, to pogoda i parawany. The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This.

0: Me Back. Kygo i Max Markdown i to jest oczywiście RMF Max. Słuchajcie, mówiłem wcześniej o tym, że dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale nie tylko, bo też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to słuchajcie, a propos talentów, może wy macie taki talent w sobie, którego jeszcze nie odkryliście. Na przykład może ty masz talent do wygrywania, tylko jeszcze nie sprawdziłeś albo nie sprawdziłaś, że go masz. No to może idźmy dalej, warto to teraz zrobić, sprawdzić, dołączyć do zabawy Casa de Palma i zgarnąć 15 tysięcy złotych. My ze swojej strony teraz pomożemy wam w odkryciu talentu do wygrywania, bo mnożymy wasze szanse na wygraną, na zgarnięcie kasy i wakacyjnych nagród 600 razy, ale tylko przez najbliższych 10 minut. Więc po prostu teraz chwytaj za smartfona, teraz wysyłaj SMS-a z hasłem Max pod 7327 albo wbijaj na www.rmfmax.pl i przekonaj się, że przecież do kogoś musi się szczęście uśmiechnąć, więc dlaczego nie miałoby uśmiechnąć się właśnie do ciebie. 600 razy teraz większa szansa na taki uśmiech losu. Znajdź swój talent do wygrywania i zgarnij nawet 15 tysięcy złotych. To już jest ostatni tydzień naszej zabawy. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
8: I po reklamie.
9: Jestem Radek, a to moja ekipa.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Cześć, tu Daria Zawiałow.
12: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.

Ty masz Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max, a ty masz w garażu Maybacha, no bo ja nie mam, ale może akurat ty masz. No, za dużo tego po polskich ulicach nie jeździ, ale tutaj ciekawa sytuacja się wydarzyła niedaleko Poznania. Na trasie S11 ktoś rozbił właśnie luksusowego Maybacha wartego ponad 1,5 miliona złotych. Znaczy rozbił, uderzył w tę barierkę rozdzielającą pasy na drodze ekspresowej, więc tam na szczęście nikomu się nie stało. Natomiast najciekawsze jest to, że za kierownicą tego luksusowego Maybacha siedział 15-latek, który podwędził bez ich wiedzy, taka jest oficjalna wersja, auto rodzicom. No ciekawe, czy się wkurzą o te 1,5 miliona. Teraz pewnie tata będzie musiał wziąć ze 2 dodatkowe dyżury w szpitalu, żeby to odrobić. Topiki, Becky G i a propos, sorry tato, czyli sorry papi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
2: Zuśka.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
2: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Chmury, słońce i przejaśnienia. Taką aurę zapowiadają na dzisiaj synoptycy. Najchłodniej będzie w Trójmieście. Tam termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na zachodzie Polski od 22 do 23 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. Tam nawet 24 kreski na plusie. Przelotne opady deszczu możliwe w Katowicach, Warszawie i nad morzem. Wiatr zachodni. Chwilami może powiać trochę mocniej, ciśnienie wysokie. Planujcie czas po pracy, by złapać jeszcze trochę słonecznych promieni.
7: RMF Max.
6: RMF

cóż, że ze Szwecji to jest Zara Larsson, która przez ostatnie dwie minutki z hakiem uprzyjemniła nam przedpołudnie numerem Lush Life. Za chwilę nam je uprzyjemni Zalia, nowością Tylko kochaj mnie, a po 12 uprzyjemniać wam popołudnie będzie duet Asia Meus i Irek Jakubek. Ja bardzo wam za dzisiaj dziękuję, no i słyszymy się po kochaj mnie, a po 12 uprzyjemniać wam popołudnie będzie duet Asia Meus i Irek Jakubek. Ja bardzo wam za dzisiaj dziękuję.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tutaj się go! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: I po reklamie.
3: Jestem Radek, a to moja ekipa.
4: Ja też dołączam, jestem Aneta.
5: Cześć.

0: Na zegarach w studio RMF Max wybiła 12. Czas na najświeższy flesz. Monika Chrycko, zapraszam. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
1: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan, nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
0: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Od wczoraj sytuacja nieco się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Na Uniwersytecie Opolskim ruszają badania strażaków. Naukowcy będą sprawdzać m.in. co pozostaje na ubraniach po akcji gaśniczej.
3: Po raz pierwszy zostanie zastosowana na tak dużej grupie, bo tutaj mówimy gdzieś o grupie około 160 strażaków, analiza pierwiastkowa włosa. A po drugie będziemy analizować środowisko ich funkcjonowania. I tutaj zastosujemy metodę biomonitoringu aktywnego. Będziemy wieszać w remizach woreczki z mchami, które są bardzo dobrymi biomonitorami i akumulują zanieczyszczenia, które są w powietrzu.
0: Wyjaśniła profesor Katarzyna Rajfur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Aż kilkaset ton rakotwórczego azbestu usunięto w zeszłym roku w powiecie nowosądeckim. Program będzie kontynuowany. Powiat otrzymał na ten cel sporą dotację.
4: Jest to kwota, która dotyczy do usunięcia azbestu na poziomie 2000 ton lub 740 obiektów. Będziemy w tym momencie na poziomie 51% niespełna, jeżeli chodzi o wszystki azbest, jaki został zinwentaryzowany w 2017 roku na terenie powiatu nowosądeckiego.
0: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. A koniec wakacji to dobra okazja, by wywietrzyć szafę i pozbyć się niepotrzebnych ubrań, butów czy zabawek. 5 września w Oleśnicy odbędzie się zbiórka takich rzeczy, a dochód z akcji zostanie przekazany na szczytny cel.
5: To już będzie kolejna zbiórka organizowana we współpracy z fundacją i wszystkie środki przeznaczone będą właśnie na rzecz fundacji. Celem tej akcji jest pomoc dla dzieci i młodzieży. No i jak zwykle prosimy o czyste i niezniszczone rzeczy.
0: Mówiła Kamila Olejarz z Urzędu Miasta Oleśnicy. I na koniec o samochodach, niewielkich, ale dostarczających ogromne emocje. Smart Racing Kabiusz w tę niedzielę w koszalińskim motoparku.
6: Tutaj tak naprawdę celujemy w młodzież, w nieletnich. Z tego samochodu wyciągamy, inaczej instalujemy fotel sportowy, atestowany, pasy, siatkę na szyby, gaśnicę i tak naprawdę tym już samochodem seryjnym, który jest wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, będzie mógł się ścigać.
0: Mówił Emil Bożek z motoparku. Całodniowa impreza rusza o 10:00.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo chmur, ale nie zabraknie też słońca. Najchłodniej w Trójmieście od 20 do 21 kresek. W centrum i na zachodzie termometry pokażą 22-23 stopnie, a najcieplej ma być dzisiaj w Rzeszowie i Krakowie nawet 24 kreski. Miejscami, zwłaszcza w Katowicach i Warszawie, a także nad morzem, może przelotnie popadać deszcz. Wiatr umiarkowany, tylko podczas burz może powiać trochę mocniej. Ciśnienie wysokie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
7: Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na drogach będzie trochę bezpieczniej.
8: Poseł Mejza stracił prawo jazdy. Oficjalnie zabrano mu dokument za punkty.
7: Za głupotę. Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Tylko prawo jazdy mamy B. Wszystko inne Max.

0: tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bo tylko do końca tygodnia łatwa kasa w RMF Max 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
1: I dla ciebie też może być to 15 tysięcy, tylko się trzeba zgłosić najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
0: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500. Mnożymy każde zgłoszenie.
1: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Wojtek.

0: Temper City w RMF Max, jak pyszna druga kawa w pracy.
1: A wczoraj pod jedną z podstawówek zajechała kolumna prezydencka z prezydentem Karolem Nawrockim i z jego żoną małżonką Martą na pokładzie. I z limuzyny wysiadła Kasia. Kasia ma 8 lat, jest córką prezydenta i poszła właśnie do drugiej klasy.
0: Super, brawo rodzice.
1: Brawo, brawo, tylko może być kłopot, jak nie zostanie tak z automatu przewodniczącą w klasie.
0: No nie zostanie, bo ona z automatu to będzie prezydentem szkoły.
1: Życzymy oczywiście.

0: chwilę przed pierwszym dzwonkiem. To był powerplay w każdej szkole. Ring my bell. Age w RMF Max.
1: I prognoza pogody. Wiatry idą od północy. Uważajcie, bo może wiać naprawdę mocno.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Ja też dołączam. Jestem Agata.
5: What up, it's the weekend.
6: What's up, it's Sean Paul.
7: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.

0: Dzisiaj synoptycy prognozują sporo chmur, ale nie zabraknie też słońca. Najchłodniej w Trójmieście od 20 do 21 kresek. W centrum i na zachodzie termometry pokażą 22-23 stopnie, a najcieplej ma być dzisiaj w Rzeszowie i Krakowie, nawet 24 kreski. Miejscami, zwłaszcza w Katowicach i Warszawie, a także nad morzem, może przelotnie popadać deszcz. Wiatr umiarkowany, tylko podczas burz może powiać trochę mocniej. Ciśnienie wysokie.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Świat w pracy, a Jennifer Lopez w głośniku, jak zawsze w kozakach. Tak to jest w RMF Max.
1: To czas na kącik grzybiarza w RMF Max. Po ilu dniach od deszczu rosną grzyby?
0: No, kiedy pojawią się kozaki, no.
1: Koźlarze do 2 dni na przykład, a podgrzybki aż do 6.
0: Także jeżeli, słuchajcie, całe życie szukaliście tej, która potrafi odróżnić kozaki od koźlarzy.
1: Tu jestem.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
7: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
1: Jest 13 w RMF Max, a to pora na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę, ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
2: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście
0: inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
1: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Szczepienia na grypę wystartowały. Warszawiacy mogą już skorzystać z takiej opcji w przychodniach i w wybranych aptekach. Zapas szczepionki w ubiegłym tygodniu dotarł na miejsce. Jeden z punktów w Warszawie odwiedził Michał Dobrołowicz.
10: Czy coś się zmienia, jeśli chodzi o samą formułę szczepienia?
14: Nic. Zmienił się skład szczepionki jednego z producentów, ale on nie ma wpływu zupełnie na skuteczność, a wręcz przeciwnie, stabilizuje ją.
1: Mówił farmaceuta Marian Witkowski z Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Trudno będzie ich nie zauważyć. Przy szkołach i innych placówkach oświatowych w Koszalinie pojawią się nowe, fluorescencyjne znaki ostrzegające kierowców przed przejściami dla pieszych.
16: Chodzi o dobrze znane oznaczenia D6 i popularną agatkę, czyli znak T27. Specjalna fluorescencyjna folia sprawia, że znaki są znacznie bardziej widoczne i szybciej przyciągają wzrok kierowców, szczególnie wtedy, gdy widoczność jest gorsza. Nowe oznakowanie montowane jest przede wszystkim w rejonie koszalińskich szkół, placówek oświatowych i miejsc, gdzie często pojawiają się dzieci. Cel jest prosty. Kierowca ma wcześniej zauważyć przejście, zdjąć nogę z gazu i zachować większą czujność.
1: Tyle od Eweliny Piechorowskiej-Władyczyńskiej. Kawałek Marca w Krakowie jest już gotowy. W weekend na AGH zaplanowano największe w Europie zawody łazików marsjańskich, połączone z konferencją naukową i spotkaniami z wybitnymi ekspertami z całego świata. Jaki rejon Marsa odwzorowano?
17: Te górki, pagórki i nasypy, które tutaj widzisz, to jest obszar wzorowany na prawdziwym obszarze na Marsie, a w dodatku na południowej półkuli. Jest to Hellas Planitia, czyli największy krater uderzeniowy na Marsie. No i tutaj właśnie odbywać się będą tegoroczne zawody.
1: Zapowiadał Mateusz Bogusz z Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Inowrocławiu rusza nabór do szkółki szachowej ITSF Phoenix, który zaprasza w swoje szeregi dzieci i młodzież na każdym poziomie zaawansowania, od stawiania pierwszych kroków na szachownicy, po grę w juniorskiej drużynie ligowej i udział w turniejach.
18: Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszych turniejów sztandarowych, czyli Grand Prix Inowrocławia w szachach. Kolejny turniej rozegrany zostanie 26 września o godzinie 10 w Osir. Grand Prix to cykl dla wszystkich.
1: Na treningi pod okiem doświadczonych instruktorów zaprasza Anna Chodorowska z ITS Phoenix.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W prognozach na dziś raz trochę chmur gdzieś tam się pojawia miejscami, raz to słońce rządzi. Najchłodniej w Trójmieście od 20 do 20,5 kreski. W centrum i na zachodzie termometry pokażą 22-23 stopnie. Najcieplej w Rzeszowie i w Krakowie nawet 24 kreski. Miejscami, zwłaszcza w Katowicach, w Warszawie i nad morzem, może przelotnie popadać wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie jest wysokie, więc bez kawy dacie radę.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Pozdrawiamy panów policjantów, bo podobno drogówka ma dzisiaj gorszy dzień.
21: Tak, nie ma potrzeby używać lizaka przy drogach, ani nas łapać, ani fotoradarować.
0: Jeździmy nie tyle wolniej, co bardziej ekonomicznie. Ceny paliw wyżej, reszta.

0: pojawiły się głosy, że przyszli i się nie przywitali. No, znaczy ja się witałem, tylko nie było słychać oczywiście. Irek Jakubek, dzień dobry.
1: Asia Beus, dzień dobry.
0: Siemano, witajcie. Cudownie, że jesteście z RMF Max. Zadano bardzo trudne pytanie Polakom, bo nikt nie lubi, jak się go pyta o pieniądze. Ile to jest dużo pieniędzy?
1: Polacy powiedzieli, że dużo to już jest 10 tysięcy.
0: Więc mamy więcej niż dużo, bo mamy całe 15 tysięcy złotych.
1: Mamy i chcemy je wam rozdać. Dlatego załatwiliśmy wam super rundę turbo okazji i mnożymy.
0: Razy 600. Wyjątkowy, szczęśliwy mnożnik. Najbardziej opłaca się grać właśnie teraz.
2: Max.
0: Teraz wyślij SMS o treści Max na 7327.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Cześć, z tej strony Igor.
20: Hello, this is Ina.
21: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
22: Cześć, tu Karin Cińska.

0: Brawo! Brawo! Ja chciałem powiedzieć, że to ja zacząłem bić brawo i dopiero Katy Perry zaczęła bić brawo. Także możecie na nas liczyć, zwłaszcza przy drugiej kawce w pracy. Nazywamy się RMF Max.
1: I mamy świetne wiadomości. Lato się wydłuża i to wydłuża się o 7 dni na 10 lat.
0: Raz na 10 lat?
1: Tak.
0: O 7 dni?
1: Znaczy nie, no na 10 lat o 7 dni.
0: O 7 dni. No. To mam nadzieję, że następne wydłużenie lata jest w 2027. Próbujemy to załatwić muzyką. Zróbcie głośniej. Wyjdzie słońce.

0: Najlepsza playlista na popołudnie. W pracy, w samochodzie, w domu. Gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.
4: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
8: Kari Imcińska. Razem jesteśmy RMF

0: bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: W prognozach na dziś raz trochę chmur gdzieś tam się pojawia miejscami, raz to słońce rządzi. Najchłodniej w Trójmieście od 20 do 20,5 kreski. W centrum i na zachodzie termometry pokażą 22-23 stopnie. Najcieplej w Rzeszowie i w Krakowie nawet 24 kreski. Miejscami, zwłaszcza w Katowicach, w Warszawie i nad morzem, może przelotnie popadać wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie jest wysokie, więc bez kawy dacie radę.

0: i pracuje się trochę lepiej. Prawda? Gra RMF Max.
1: Gra i dba o to, żebyście wiedzieli, że nas oszukują.
2: Ojoj.
1: A nie lubimy być oszukiwani.
2: Bardzo nie lubię.
1: Firmy, które zmniejszyły wagę produktu, a nie zmieniły ceny ani opakowania, będą miały kłopoty.
0: I bardzo dobrze, bo kilka serników się nie udało, wyszły za mało czekoladowe, po tym jak się okazało, że jednak tabliczka nie ma 100 gramów, tylko 80.
1: To nie jest śmieszne.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Kaskader na swoich imprezach potrafi nawet latać. To Fisher i jego nowość w RMF Max, którą polecam wam w tym tygodniu. Głosujcie na ten beat. Nasza nowość.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Orły oszczędzania to...

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Minęła 14. Czas na Fresh w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
2: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
1: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor stołecznej podstawówki.
3: To jest RMF Max.
1: Stołeczna policja podsumowuje wakacje na drogach i nad wodą. W tym sezonie utonęło 6 osób, a na warszawskich ulicach doszło do prawie 300 wypadków.
4: Jeżeli chodzi o wypadki, to było 283 wypadki, kolizji ponad 6 tysięcy, rannych osób w tych zdarzeniach 313 i śmierć poniosło 16 osób.
1: Mówił Marcin Sulik z warszawskiej drogówki. Rodzice maluchów z całej Polski mogą liczyć na wsparcie finansowe z programu Aktywny Rodzic. Aby jednak nie stracić pieniędzy, warto dopilnować kluczowych terminów składania dokumentów. Karolino, co warto wiedzieć?
5: Przede wszystkim świadczenie Aktywnie w żłobku wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością nawet 1900 zł. Wnioski można składać od dnia, w którym dziecko rozpocznie opiekę, a rodzice mają dokładnie 2 miesiące na dopełnienie formalności. Przekroczenie tego terminu sprawi, że dofinansowanie otrzymamy dopiero od miesiąca złożenia dokumentów bez wyrównania. Dodatkowo pieniądze trafiają bezpośrednio do placówki, a wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Mówiła Karolina Stramowska. MOPS w Częstochowie przypomina o stypendium szkolnym. Wnioski można składać tylko do 15 września i tego terminu trzeba pilnować. Wyjątek to słuchacze kolegiów. Oni mają czas do 15 października.
6: Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również w szkołach są dostępne. Bardzo prosimy pamiętać, że aby móc złożyć taki wniosek, powinien on zawierać komplet wymaganych dokumentów.
1: Wyjaśniała rzeczniczka MOPS-ów w Częstochowie Olga Dargiel. A teraz błyskawicznie zmieniamy temat. Darmowe zajęcia z języka angielskiego, wieczory kultur i klub książki. To propozycje Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach na wrzesień. Już teraz możecie planować, na które zajęcia warto zajrzeć.
7: We wtorki zaczynamy od English Speaking Clubu, w środę mamy Cultural Evening i w czwartki mamy Book Club.
1: Zapowiadał Wiktor Cedro, koordynator Europejskiego Korpusu Solidarności w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.
3: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Chmur nad Polską będzie coraz mniej, no i tego popołudnia w wielu regionach kraju nacieszymy się słońcem, ale wieczorową porą na północnym zachodzie może popadać, a na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu może także zagrzmieć. Dzisiaj najcieplej jest w Rzeszowie i Krakowie, 24 stopnie. Trochę chłodniej w centrum, a najzimniej w Suwałkach. Tam słupki rtęci nie przekroczą 18 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc kawa jest zbędna, a nasze samopoczucie w to środowe popołudnie powinno być bardzo dobre.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
9: Po 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu.
10: Max. Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
9: Czytamy też w waszych myślach. Asia Maus, Irek Jakubek.
10: Dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt.
1: No. Samiec sitatungi sawannowej, to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl, tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: No, podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali. Max.
2: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u

0: Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! I po reklamie.
5: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Siemano, z tej strony White 215.
8: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RM.

0: Liwka podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja myślałem, żeby był codziennie dzień warzywny. Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz: pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama 10, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna 20, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody sprawdzajcie tę najbardziej aktualną. Już za chwilę. Max.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Teraz w Biedronce.

0: 1 litr mlekowita Łączka Lupłowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jestem Kuba. Dołączam.
9: What's up everybody, I'm Van Buren.
10: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
11: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF.

0: Chmur nad Polską będzie coraz mniej, no i tego popołudnia w wielu regionach kraju nacieszymy się słońcem, ale wieczorową porą na północnym zachodzie może popadać, a na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu może także zagrzmieć. Dzisiaj najcieplej jest w Rzeszowie i Krakowie, 24 stopnie. Trochę chłodniej w centrum, a najzimniej w Suwałkach. Tam słupki rtęci nie przekroczą 18 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc kawa jest zbędna, a nasze samopoczucie w to środowe popołudnie powinno być bardzo dobre.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: ding, ding, ding, ding, ding. A po polsku Harry Styles wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam teraz ciasteczko z mądrością i uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12. Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao.

0: Sara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: I po reklamie.

0: Na zegarach 15, czas na flesz w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Kolejne trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
1: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
0: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
2: To jest RMF Max.
0: We fleszu o 15 policyjny apel do rodziców, którzy wożą dzieci do szkoły.
3: Pierwsza kwestia to prędkość. Pamiętajmy, że również placówki znajdują się przy głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie znajdują się przejścia, które bez sygnalizacji świetlnej, wprawdzie w których przeprowadzają najczęściej te dzieci osoby, które są do tego uprawnione, ale tu też pamiętajmy o tej prędkości. Pamiętajmy o tym parkowaniu, że też jeżeli są zakazy parkowania, nie utrudniajmy innym. Zaparkujmy tam, gdzie jest wyznaczone miejsce do tego, żeby to dziecko wysadzić i zaprowadzić do szkoły, czy też nawet wysadzić.
0: Podstawa to także foteliki dla maluchów.
3: Kwestia tego przewożenia właśnie dzieci, no to pamiętajmy, że foteliki, pasy bezwzględnie, w zależności od tego, jakie dziecko ma wzrost, tak i jaki wiek.
0: Przypominał komisarz Karol Witkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Karta Inowrocławianina bije prawdziwe rekordy popularności. Dokument gwarantuje szereg ulg w miejskich instytucjach oraz zniżki u lokalnych partnerów programu, a także pozwala jeździć komunikacją miejską za free. W ciągu ostatnich 27 miesięcy wydano ponad dwukrotnie więcej kart niż przez wcześniejsze 7 lat. Spotkania i warsztaty z ekspertami z różnych dziedzin, dużo pytań, a przy okazji dobrej energii. W Poznaniu odbędzie się festiwal Młodosfera. Impreza, która potrwa od 11 do 13 września, skierowana jest do studentów.
4: Stawiamy totalnie na to, żeby młodzi zadawali pytania, żeby nie zgadzali się, dopytywali i właśnie będą mieli okazję porozmawiać z osobami, które na co dzień znają z telewizji, z mediów społecznościowych, z uniwersytetu właśnie, z samorządu. Będą panele, ale raczej tak na luźno. Zawsze będzie przewidziany czas na pytania właśnie od młodych.
0: Mówił organizator Patryk Krawczyk. Uwaga, aktywni w Trójmieście. Ruszyły zapisy do jesiennych biegów w Sopocie. We wrześniu, w październiku i listopadzie zaplanowano starty dla amatorów i bardziej doświadczonych biegaczy. Run in Sopot Opera Leśna już 19 września.
5: Start jest sprzed parkingu na dole Opery Leśnej i tam też będzie meta. Tak, to jest po prostu takie kółko. Zapisy jeszcze trwają do dnia zawodów. Każdy zainteresowany może wziąć udział i nie musi łączyć absolutnie z tymi pierwszymi trzema biegami.
0: Mówiła Grażyna Dobrzyńska, dyrektorka sopockiego Mosiru.
2: Grali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
6: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flesz sportowy. Na początek piłka nożna. W piłkarskim świecie zamknięto okno transferowe w najsilniejszych ligach świata.
7: Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy, był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchesteru City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Illimane Ndiaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu.
6: Mówił Cezary Dziwiszek. W rodzimej Ekstraklasie transfery potrwają do 9 września. Teraz siatkówka i to na najwyższym poziomie. Jutro Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwniczkami Holenderki.
8: Kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
6: To nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz jutro o 15.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: 18 na plusie. To wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach i tam jest najchłodniej. Słupki rtęci na Mazowszu czy na Kujawach oscylują w okolicy 21 kreski, a najcieplej dziś na południu kraju 24 stopnie Celsjusza. Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, no i co prawda po niebie krąży trochę chmur, jednak opadów spodziewamy się na północnym wschodzie, południowym zachodzie oraz na Podkarpaciu. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
9: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Witamy się po tej piękniejszej stronie godziny 15, jak zawsze.
10: 4 minuty po czwartej, tak. Siwek i Borycka po tej stronie. RMF Max.
9: Matko Borycka, rok szkolny się zaczął, a ty 15 z 4 mylisz.
10: Faktycznie. Ale wiesz, co jest super? Że nie musiałam dzisiaj iść do szkoły.
9: To jest super. A wszyscy, którzy byli, niech dają głośniej RMF Max, bo to Tempercity i Self-Aware. Podniesiemy nastroje.

0: Absolutnie kocham ten numer.
1: Ja wiem.
0: W sportowym samochodzie, jak robisz redukcję i gaz, to właśnie też jest takie. Bardzo fajne.
1: Jakie ty masz doświadczenie ze sportowymi autami? Ciekawa jestem.
0: Czasem mnie mijają na ulicy.
1: No właśnie, chyba takie co najwyżej. 2:50 to jest kanał nadawczy w RMF Max. A ponieważ pewnie jeszcze was zastaliśmy w pracy o tej porze, a może sobie już wracacie, to jest proste pytanie, a czasem bardzo trudne.
0: Za co kochasz swoją robotę? A to wszystko w związku z tym, że powraca zabawa zawodówka i my spróbujemy ustalić, jaką pracę wykonujecie. Tylko że no właśnie, w tym celu musicie nam najpierw napisać, za co ją kochacie i broń Boże nie pisać, co to za praca.
1: Tak jest. Trzeba jakoś te informacje sprytnie zataić. Czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.
0: Jak na Messengerku wyszukacie RMF Max, to się trzeba przeklikać na strony, żeby nas znaleźć.

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max, 19:03. No wiadomo, pracy się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: No właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. MAX na 7327, nawet 15 000 złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.

0: Oskar Cems, to co noc w RMF Max i wygląda na to, że Maja, do której się dodzwoniliśmy, chyba też z nocami ma dużo wspólnego, tylko że te noce są nieprzespane. Nieprzespane noce, płacze i posiadanie tylko jogurtu w lodówce. Maja, napisałaś nam, że za to właśnie kochasz swoją pracę, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
2: Ale czy to jest taka ironiczna miłość, czy to jest prawdziwa miłość?
1: Wiecie co, 50/50. Trochę ironicznej, a trochę takiej prawdziwej.
2: Dobra, to nic więcej nam nie mów, bo za chwilę odpalamy nasze 90 sekund, w trakcie których będziemy musieli zgadnąć, ustalić, co to za zawód, który wykonujesz, a was zapraszamy, żebyście zgadywali razem z nami. Maja będzie nam odpowiadała na pytania, a wy w tym czasie piszcie nam na Messengerze, co to waszym zdaniem może być za zawód.
0: Tak, dobra? Możecie też dodatkowe pytania zadawać. Postaramy się je przekazać najlepiej, jak potrafimy. No to co?
2: A więc startujemy zabawę w zawodówkę. Uwielbiam ten dźwięk.
0: Tak.
2: Dobrze, to 90 sekund startuje w tym momencie.
0: Dobra, Maja, to powiedz, czy to jest praca na pełen etat?
1: Tak, 5 dni w tygodniu, że tak powiem.
0: Okej, okay. I faktycznie pracujesz na noce?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mhm, nieprzespane noce.
2: Nieprzespane noce są z powodu czegoś, co dzieje się w pracy, czy to jest niezwiązane?
1: To jest związane z tym, co będę potem musiała w tej pracy, w tym moim zawodzie robić.
0: Okej, czyli to jest jakiś początek twojej drogi zawodowej, tak?
1: Tak można powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Taki początek początku.
2: Jakby się przygotowujesz do swojej pracy nocami?
1: Tak, bardzo często.
0: Okej. I te płacze pewnie też ze stresu w związku z tym. Posiadanie tylko jogurtu w lodówce, czyli mało masz czasu ogólnie?
1: Mało czasu, mało pieniążków.
2: Mhm, ale czy ten jogurt służy tylko do jedzenia, czy on też jest związany z pracą?
1: Tylko do jedzenia.
2: Okej.
0: Jesteś stażystką?
1: Nie.
0: Okej. Padła podpowiedź na Messengerze od Oli, że może jesteś pielęgniarką?
1: Nie.
0: Okej, to szukamy dalej w takim razie.
1: Bliżej tego stażu.
0: Okej.
2: Bliżej stażu, okej. Czy pracujesz w jakimś laboratorium?
1: Nie.
0: A może...
1: Chociaż czasami tam również ćwiczę.
0: Okej.
2: A czy coś ćwiczysz? Czyli ty ten zawód jakby już wykonujesz, czy dopiero do niego ćwiczysz?
1: Można powiedzieć, że ćwiczę, ale już go po części wykonuję, ale uwaga, nie płacą mi jeszcze za to.
2: O Boże,
0: wow. Czas nam się skończył. Maja.
2: Dawno nie minął nam ten czas tak szybko i...
0: Jeszcze jedno pytanie od Justyny, która też napisała na Messengerze. Nauczycielka.
1: Nie.
2: Dobrze.
0: Czas się skończył, więc trudno.
2: Ale możesz... no to podrzućmy jeszcze te propozycje, które jeszcze przyszły na Messengerze. Przyszła mama i lekarz.
1: No nie, mamą nie jestem, a lekarz jesteście coraz bliżej.
2: Dobra. Ale prawda jest taka, że zgadywać już nie możemy, bo nasz czas upłynął. I Maja, no mam nadzieję, że nie będziesz brutalna i zdradzisz nam, co to za zawód tak naprawdę wykonujesz.
1: Byliście bardzo blisko, ponieważ ja jestem z zawodu studentem. Słuchajcie, biednym studentem po prostu stomatologii.
0: Okej, ale stomatologia, dobra, no bo taka miała być moja propozycja kolejna.
1: Tak.
0: No cóż, nie udało nam się, ograłaś nas, ale gratulacje, bo leci do ciebie zestaw gadżetów od RMF Max w zabawie zawodówka.
1: Super, ekstra.
2: Postaramy się znaleźć coś do jedzenia.
0: Wyślemy.
1: Tak, przydałoby się. Max.
2: Zabawa w zawodówkę na pewno powróci w RMF Max, a tymczasem dla was nówka od Tame Impali, Loser, a Borycka już dostaje małpiego rozumu,
0: tak,
2: bo kocha
0: ten numer.
2: Kocham
0: ten numer.

0: Dub Dogs w RMF Max już za 22 minuty będzie 16. Dziś jeszcze zadzwonimy spróbować komuś rozlosować 15 tysięcy złotych i na ten moment czekam mocno.
1: Tak jest, ale wcześniej sprawdźmy co w pogodzie, żeby być gotowym na każde warunki. Max. Najświeższa prognoza za chwilę.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
0: Lidl. To się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
0: I po reklamie.

18 na plusie. To wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach i tam jest najchłodniej. Słupki rtęci na Mazowszu czy na Kujawach oscylują w okolicy 21 kreski, a najcieplej dziś na południu kraju, 24 stopnie Celsjusza. Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, no i co prawda po niebie krąży trochę chmur, jednak opadów spodziewamy się na północnym wschodzie, południowym zachodzie oraz na Podkarpaciu. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze. I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premia końcoworoczna.
0: Yay!
1: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media

0: Ekspert.
1: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Ekspert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaexpert.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Na zegarach 16, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Akcja służb w PKOL-u i UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano też 3 kolejne osoby.
1: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: Włocławski szpital stawia na nowoczesne rozwiązania. Dzięki unijnej kasie lecznica uzyska dostęp do narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.
3: Będziemy proponować naszym pacjentom nowe rozwiązania informatyczne, takie, które mają usprawnić pracę z badaniami RTG, z badaniami tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Te badania obrazowe są dzisiaj jednym z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych w diagnostyce, wykorzystywanych przez lekarzy. Każdego dnia powstają duże ilości zdjęć i danych, które trzeba po pierwsze bezpiecznie przechować, udostępnić specjalistom, a następnie przeanalizować i opisać.
0: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę pierwszego etapu obwodnicy Chmielnika. Nowy odcinek będzie miał ponad 3 km długości. W ramach inwestycji powstaną 2 ronda, skrzyżowanie z drogą powiatową Chmielnik Śladów Duży oraz 2 przejścia dla zwierząt. Otwarcie ofert zaplanowano na 12 października. Kolejne skwery i zieleńce w Rudzie Śląskiej przejdą metamorfozę. Pierwsze prace ruszą jesienią, a więcej na ten temat powie nasz reporter.
4: Prace zaplanowano na skwerach przy ulicy Orzegowskiej i Chlonda w Orzegowie oraz w parku imienia Adama Mickiewicza w Goduli. Na pewno pojawią się nowe drzewa, krzewy, łąka, kwietno, i będzie też trochę nowych miejsc do rekreacji i odpoczynku. Istotną częścią tej inwestycji jest odnowa parku imienia Adama Mickiewicza w Goduli. Chodzi o przywrócenie temu miejscu dawnej świetności oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni. Rewitalizacja 4 zielonych przestrzeni będzie kosztować ponad 2 700 000 złotych.
0: To był Amadeusz Biurkowski. 12 i 13 września w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy odbędzie się festiwal minerałów i biżuterii pod nazwą Oleśnickie Skarby. Przewidziano też atrakcje dla dzieci.
5: Cała szeroka wiedza, będziemy chcieli tak zacząć od podstaw, żeby po prostu złapać tą ciekawość, tak? Jakoś zainteresować młodych ludzi, starszych ludzi, bo tutaj nie ma oczywiście limitu wiekowego.
0: Mówił dr Piotr Kenis, współorganizator wydarzenia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Środowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o części Podkarpacia, Małopolski czy Podlasia, no i tam, gdzie niegdzie może spaść deszcz, a także zagrzmieć. Słupki rtęci w Rzeszowie oscylują w okolicy 24 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 21 stopni, a najchłodniej w Suwałkach 18 na plusie. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc tego popołudnia nikt nie powinien narzekać na samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co wam się dzisiaj udało. Co się udało?
4: Co się udało?
3: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max? I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy. Uii!
4: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona, zadowolona Boryna.
3: Więc
4: ja się cieszę,
3: zabawę.
4: Że Boryna stoi daleko.
3: To jest zabawa w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Oui, 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy. Oui!
0: Oui!
1: Wszyscy poza mężem mówią oui!
3: A udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest. Oui!
4: Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem. Oui!
0: Udało się
5: zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. Ui! A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. Ui! A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach. Bones od Imagine Dragons w RMF Max. 18 po czwartej, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Mi dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16. Wow.
3: Wow. Nie no, chodziło o Wii. Nie, jednak Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać. RMF Max.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No
1: ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, tak. Paweł, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Halo, Paweł.
2: W lekkim szoku.
1: Paweł, czy na
2: ale mamy cię cały
1: poczekaj,
2: czas.
1: Bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji. No fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy. No i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF MAX jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema, Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. Max. Słyszymy się za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

Środowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o części Podkarpacia, Małopolski czy Podlasia, no i tam, gdzie niegdzie może spaść deszcz, a także zagrzmieć. Słupki rtęci w Rzeszowie oscylują w okolicy 24 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 21 stopni, a najchłodniej w Suwałkach 18 na plusie. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc tego popołudnia nikt nie powinien narzekać na samopoczucie.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. I ja wiem, że wielu z was może teraz sobie jechało, myślało, a co to jest? A ja bym się chciał dowiedzieć, jaki to ma tytuł, żeby sobie zapisać i wrzucić na moją playlistę, to ja powtórzę. MJ Deli, to się pisze MJ Deli i Deli Supreme.
1: Tak,
0: warto to zapamiętać.
1: Hicior prosto z internetu, niedawno mieliśmy jego premierę, a teraz to już nowość w RMF Max. Z nowych ważnych informacji przejmujemy Hiszpanię, słuchaj. Polacy kupili tylko w tym roku 2026, a przypomnę, że jest dopiero wrzesień, ponad 2000 mieszkań Polacy kupili w Hiszpanii.
0: Madre mia!
1: Aha. Ja mam pewne podejrzenia, że to może być efekt Roberta Lewandowskiego,
0: w sensie,
1: bo on tam
0: że on się
1: mieszkał.
0: Przeprowadził i wszyscy za nim chcą.
1: Tak.
0: No to by teraz wychodziło na to, że Polacy przejmą Chicago.
1: A nie, czekaj.
0: Chwila. Max. To już było.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: DJ Kaskader na swoich imprezach potrafi nawet latać. To Fisher i jego nowość w RMF Max, którą polecam wam w tym tygodniu. Głosujcie na ten beat. Nasza nowość. What a

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok.

0: Moda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Cleo.
0: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
4: Minęła 17, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują, stąd w menu na przykład gulasz z soczewicy.
5: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
4: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej nr 407 w Warszawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
0: To jest RMF Max.
4: Powrót do szkolnych obowiązków nie jest łatwy ani dla uczniów, ani dla rodziców. Dlatego w RMF Max podpowiadamy, jak przetrwać pierwsze dni września.
6: Przede wszystkim sobie stopniować adoptowanie się do tego środowiska, które jest, czyli do tych zmian, które przychodzą po takim dłuższym czasie wolnym. To jest trudne, żeby na nowo otworzyć się na wypełnianie obowiązków, na wczesne wstawanie, więc to stopniowe adaptowanie się do zmian będzie tutaj kluczowe. I przede wszystkim się na początku nie denerwować, nie frustrować, jeśli coś nam nie wychodzi.
4: Mówiła psycholożka Patrycja Podgórska. Koniec wakacji to dobra okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych ubrań, butów czy zabawek. 5 września w Oleśnicy odbędzie się zbiórka takich rzeczy, a dochód z akcji zostanie przekazany na szczytny cel, czyli pomoc dla dzieci i młodzieży. Akcja odbędzie się na parkingu przy Mokisie oraz hali sportowej i potrwa od godziny 9 do 15. Już tylko godziny zostały do rozpoczęcia Dni Gliwic. W tym roku miasto będzie świętować od 3 do 6 września. W programie cały wachlarz atrakcji muzycznych, sztuk wizualnych i spotkań w różnych częściach miasta.
7: Dni Gliwic zaprojektowaliśmy w tym roku tak, żeby była iście festiwalowa atmosfera. Chcemy przeciągnąć trochę atmosferę wakacji i letnich festiwali i taki festiwal właśnie robimy w Gliwicach. Główne części odbędą się pod radiostacją gliwicką w 4 i 5 września, to jest piątek i sobota. Zagrają m.in. zespół Baim, Nosowska, Daniel Godson, zespół Kuba i Kuba, który aktualnie zdobył bursztynowego słowika w Sopocie.
4: Mówił dyrektor Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach, Paweł Januszewski. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje swoje 60-lecie. Z tej okazji zaprasza Was 23 września na wydarzenie, które będzie okazją do poznania historii placówki, a także planów na przyszłość.
8: Spotkanie pozwoli gościom wyruszyć w sentymentalną i fascynującą podróż przez 6 dekad działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej. Pracownicy muzeum zdradzą kulisy powstania i opowiedzą, jak wyglądały początki placówki. Pokażą, jak muzeum się rozwinęło przez te 6 dekad. I uchylą rąbka tajemnicy, zdradzą, co czeka Was w muzeum w przyszłości.
4: O czym informowała Beata Pieczyńska.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Jeszcze przez jakiś czas w większości Polski nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury zakryją niebo nad wschodnimi województwami, a także nad Śląskiem. No i spodziewamy się opadów deszczu, a gdzieniegdzie także burz. Warunki biometeo są sprzyjające, a słupki rtęci już zaczęły spadać. W nocy na południu zjadą do 13 kreski, trochę chłodniej będzie na wybrzeżu i tam też będzie najmocniej wiało. A najniższa wartość, jaką wieczorem pokażą termometry w centrum, to 10 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
9: Chcesz tradycyjną rozgrzewkę przed zagadkową środą?
10: Poproszę.
9: Zrobiłem sobie 2 kawy, wypiłem 1,5. Ile jeszcze kawy wypiję?
10: W ogóle, bo to już za dużo kawy dla ciebie.
9: Nie no, jeszcze ze 3.
10: To było niemożliwe do zgadnięcia. Za chwilę zagadkowa środa w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka. Cześć!

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś? Chwila. Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce. Czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Boryska nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Boryska jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

Lego. Lego. Lego.

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji z kanapka z serem mogłaby być obła.
2: A częściowo długa i cienka. Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź. No jakby, kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry. Odpowiedź to nożyczki. Pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
0: Dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest?

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17.32, a my mamy dla was finał zabawy w zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale bardzo czy tak chciała. Się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonijka.
0: I to jest... Niepoprawna odpowiedź! Bardzo się cieszymy
2: ale
0: z tego.
2: Ale my wiemy, co tam się... Jakby czat GPT proszę odłożyć no przy tej właśnie. Zagadce.
0: Bo
2: proszę
0: my też sprawdziliśmy, co wypluwa czat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
6: Myślę, prawdopodobnie to będą słuchawki.
7: Zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
8: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. Takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Właśnie zrobiłam falkę rękami. Jej! Środa to mała sobota przecież. Tame Impala w RMF Max i Dracula.
1: Justyna Borycka ma imprezę, zapraszam was na nią oczywiście również, a tak. W międzyczasie możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, bo za chwilę najświeższa prognoza, a zaraz później puścimy wam Black Eyed Peas z hiciorem I Got a Feeling.
0: Ekstra.
1: Co, stęskniłaś się za tym numerem, co? Mm-hmm. No to proszę bardzo, zaraz będzie. I za 21 minut 18.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: I po reklamie.

Jeszcze przez jakiś czas w większości Polski nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury zakryją niebo nad wschodnimi województwami, a także nad Śląskiem. No i spodziewamy się opadów deszczu, a gdzieniegdzie także burz. Warunki biometeo są sprzyjające, a słupki rtęci już zaczęły spadać. W nocy na południu zjadą do 13 kreski, trochę chłodniej będzie na wybrzeżu i tam też będzie najmocniej wiało. A najniższa wartość, jaką wieczorem pokażą termometry w centrum, to 10 stopni Celsjusza.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i tak się leci właśnie z RMF Max. Za 4 minuty będzie 18:00. Kanał nadawczy już dobiega do końca, także my się z Siwkiem żegnamy. Justyna Borycka, Michał Siwek, dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie. Już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają. A ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą zostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bęgerów. Bawcie się dobrze.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizor.

0: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
1: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Śnieżnobiały uśmiech Star Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
3: I po reklamie.

0: To jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Szykuje się wyjątkowo trudny weekend dla kierowców podróżujących Wisłostradą. Drogowcy szykują się do kolejnego remontu tej arterii. Roboty ruszą w piątek wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.
1: W tym czasie drogowcy ułożą zupełnie nowy asfalt na odcinku od wyjazdu z tunelu do ulicy Grodzkiej. Nitka w stronę Żoliborza będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zmotoryzowani zostaną skierowani na sąsiednią jezdnię na wysokości Karowej. Tam do dyspozycji będą mieli dwa pasy w stronę Żoliborza. Natomiast jadący na Mokotów będą musieli zmieścić się na jednym, jedynym pasie. Co ważne, podczas tych prac zlikwidowana zostanie zawrotka za ulicą Grodzką. RMF Max Warszawa, Przemek Mzyk.
0: Tyle Przemek Mzyk. Pod topór pójdzie kilkanaście drzew z Zielonogórskiego Parku Braniborskiego. O powodach mówi Joanna Lidane z Komisji do Spraw Integracji, Planowania Przestrzennego i Klimatu Rady Miasta Zielona Góra.
2: Ten projekt został podjęty w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, którzy spacerują w Parku Braniborskim. Podjęliśmy uchwałę o wycince kilkunastu drzew. Drzew, które podczas inwentaryzacji zostały zakwalifikowane jako uschnięte albo zupełnie obumarłe. No i niestety mamy zmiany klimatu, w związku z czym te drzewa dość, niektóre gatunki szybko zamierają. Cała ta wycinka jest związana z bezpieczeństwem mieszkańców i przechodniów.
0: Wśród drzew planowanych do wycinki znajdą się także ponad stuletnie dęby. W Koszalinie wraca temat budowy nowego stadionu. Kibice rozpoczęli internetową debatę i chcą konkretnej decyzji w sprawie przyszłości miejskiej infrastruktury sportowej. Uruchomili profil Nowy Stadion dla Koszalina i zapraszają mieszkańców do dyskusji.
3: Doszliśmy już do ściany. Stan jest zły, wręcz fatalny. Staliśmy się ogólnopolskim pośmiewiskiem, jeżeli chodzi o stadion, szczególnie ten przy ulicy Fałata.
4: Nasza inicjatywa jest jakby zawiązana pod kątem wspólnego stadionu miejskiego. Ten temat stadionu zawsze wywoływał emocje. Lata minęły, dekady można powiedzieć. Stadionu wciąż nie ma. Może zasada jest taka, że jeśli będzie ten stadion, będzie i piłka nożna. Stadion wcale nie musi kosztować 400-500 milionów, to jest sugerowane przez niektóre osoby. Chodzi tutaj o kwestię chęci zawiązania inicjatywy konstruktywnego działania.
0: Mówili koszalińscy kibice. A teraz zaglądamy do Tomaszowa Mazowieckiego. Wakacje za nami, a to dobry moment, żeby sprawdzić, jak wyglądał sezon z perspektywy lokalnej turystyki. Czy największe atrakcje cieszyły się rzeczywiście dużym zainteresowaniem?
5: Skansen rzeki Pilicy i podziemną trasę turystyczną Groty Nagorzyckie odwiedziło w sezonie wakacyjnym dobrze ponad 20 tysięcy turystów. W związku z tym jesteśmy zadowoleni. Tendencja rosnąca wygląda na to, że atrakcyjność naszych placówek została potwierdzona. Cieszą się one rosnącą popularnością. No i wygląda na to, że te placówki są odwiedzane.
0: Mówił przewodnik Zbigniew Cichawa.
6: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biomet jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i na Podkarpaciu czy Podlasiu jeszcze przez jakiś czas może popadać i zagrzmieć, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Śląska. Jutro we wszystkich województwach przydadzą się parasole i ciemne okulary. Najcieplej ponownie będzie w Rzeszowie, 24 na plusie, a najzimniej na północy kraju, w maksie 21 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy, jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie, graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

Apa, ty, fajnie, że słuchasz RMF Max, właśnie ty, Rosie, Bruno Mars. Mówiłem wam o nagrodach, dzisiaj też będę miał dla was bilety na balet w strefie 57, Przytkowice, koło Krakowa. RMF Max zaprasza 12 września, no tam naprawdę zacny line-up, w szczególności dla fanów polskiej muzyki na żywo. Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i inne gwiazdy. Wejściówki będą do wzięcia dzisiaj, proszę zapamiętać numer SMS-y 3001, na pewno się przyda. Ale teraz kolejna nowość jeszcze z poczekalni listy Hobbenz, wracają nasi przyjaciele z Berlina, to ekipa Fastboy, ich Music Sounds.

Ale zrobili nam tutaj fajny klimat w drodze do domu i po pierwszym dniu w szkole, prawda? Post Malone, Sway Lee, Sunflower. Za chwilę Iman i przypomnę wam remix słynnego Don't Be So Shy. No i dzisiaj też będę miał dla was bilety na 12 września do strefy 57. Kto chce na Darię ze Śląska, Zalewskiego i inne gwiazdy? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Możesz pisać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS albo daj znać na Messengerze RMF Max 3001. Czekam na was.

My Body Is It Ready to mistrz muzycznych sentymentów Somber w RMF Max. Słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zanudzać niczym wujas w niedzielę przy obiedzie, ale dzisiaj jest bardzo ważna rocznica. To właśnie dzisiaj. Swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop Jerzego Hoffmana. Wszedł na ekrany 2 września w roku 74. No pół wieku strzeliło, a Kmicic nadal ma w Polsce naprawdę sporą rozpoznawalność, może nawet wyższą niż niektórzy influencerzy. No i dokładnie też 14 lat wcześniej, również 2 września, premierę mieli Krzyżacy. Ten film trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września był kiedyś wyjątkowo dobrym dniem dla polskich superprodukcji. No kiedyś Potop i Krzyżacy, no to było obowiązkowo, prawda? Święta, jak rodzinka się zbierała. Dzisiaj to wiadomo, Kevin sam w domu. A podobno ma być kolejna część, nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze nie na te święta.

0: ten numer wbija w fotel. No mnie akurat dzisiaj nie wbiło, bo tutaj na stojąco bujam się do bitów Alana Walkera, ale ci, którzy jadą z RMF Max, no może rzeczywiście kogoś wbiło w fotel, tylko proszę tam za mocno nie wciskać gazu, kiedy rozpędza się Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Gdzie skończą dzień na liście Hot Bands i w ogóle gdzie skończą tydzień? Sprawdzimy to po godzinie 20. Głosujecie na rmfmax.pl za chwilę. Niedawna jedynka, DJ Goya, Jason Derulo, Mi Chico. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znacie, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Asia.
9: Tu Radek.
10: Cześć, tu Daria Zawiałow.
11: Hey, it's Dua Lipa.
12: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biomet jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i na Podkarpaciu czy Podlasiu jeszcze przez jakiś czas może popadać i zagrzmieć, a wkrótce załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Śląska. Jutro we wszystkich województwach przydadzą się parasole i ciemne okulary. Najcieplej ponownie będzie w Rzeszowie, 24 na plusie, a najzimniej na północy kraju, w maksie 21 stopni Celsjusza.

0: zabierz mnie właśnie tam. No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku. Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Dawid Wiązek, ruszamy w Tour de Klap i zaczynamy sobie od Katowic, od klubu Energy 2000, gdzie w piątek, no, będzie raczej niegrzecznie, ale na pewno tanecznie, bo duet Cypis i Sequento pojawi się na scenie. Natomiast w sobotę zupełnie inne klimaty na sali tanecznej. Góralska noc z kapelą Roy, nie tylko góralska kapela, ale też góralskie jedzenie, picie, piękne góralki i wszystko, co jeszcze z górami nam się kojarzy. Natomiast na sali klubowej Waveshock i De Sebastiano zrobią wam muzyczny klimacik. Teraz przenosimy się do Warszawy. Kto ma ochotę dzisiaj się pobawić, to już można dzisiaj wybrać się do Enklawy. W Enklawie Legendary Sounds z klubowymi klasykami od Timona. W piątek Enklawa zaprasza na Clubbing Factory, a w sobotę Pop & Shine House Party, Major i Grey tu grają. Jeszcze Sopot, klub nocy i dnia. Tutaj piątek szczególnie ciekawy, zwłaszcza dla miłośników Afro House'u. Sanki jest impreza Afrobity puści The Maker.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2020.

0: 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Do 4 września policjanci będą prowadzić działania w rejonie szkół na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. To w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły.
2: Takie akcje przede wszystkim są ukierunkowane na to, żeby przypomnieć dzieciom, że ten okres wakacyjny już dobiegł końca i że pora wrócić raz do szkoły, a dwa przypomnieć sobie te zasady, które obowiązują w ruchu drogowym i które są dla naszego bezpieczeństwa. Ta obecność funkcjonariuszy policji w rejonach szkół, większa ich liczba na naszych drogach, powoduje to, że wszyscy stajemy się bardziej uważni, ostrożni.
1: Mówił komisarz Ryszard Ogórek z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu. Winobranie w Zielonej Górze tuż, tuż. Już 4 września będziemy mogli zajrzeć do miasteczka winiarskiego, a dzień później nastąpi oficjalne otwarcie. Wystartują też koncerty.
3: Kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne, 3 sceny muzyczne, scena główna przy Filharmonii, gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska, ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też dzień dla punk rocka, 40-lecie Farbenlehre oraz scena dla młodych tutaj przy palmiarni, ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście, wyeksponowanie miasteczka winiarskiego, 44 winnice, 52 domki wokół ratusza, spotkania teatralne, wizyty na winnicach, opowieści o winiarstwie, imprezy dla dzieci na wzgórzu winnym, to więc moc atrakcji.
1: Tłumaczył Marcin Pobierowski, prezydent Zielonej Góry. Wiemy już, kto wystąpi podczas tegorocznej 10. edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Jakich artystów zobaczymy na scenie? To sprawdził nasz reporter.
4: Kaja, Krystyna Prońko, Adam Makowicz, Krzysztof Herdzin i Wojciech Myrczek to tylko część artystów, których usłyszymy podczas festiwalu. Jubileuszowa edycja zapowiada się wyjątkowo, bo w programie znalazły się także premiery i prapremiery specjalne przygotowane na to wydarzenie. W sumie zaplanowano 9 koncertów. Muzyczne święto potrwa od 18 do 20 września i odbędzie się w Arenie Lodowej.
1: To był Łukasz Kowalczyk. To będzie święto plonów, rolników, tradycji i regionalnej kultury, ale także rodzinne wydarzenie pełne smaków i muzyki. W niedzielę w Muzeum Lotnictwa Polskiego zaplanowano 28 dożynki województwa małopolskiego.
5: Można się spodziewać wielu atrakcji, w tym 150 wieńców, poloneza dożynkowego, twórczości ludowej, lokalnych przysmaków, strefy odpoczynku, miasteczka ruchu drogowego i wielu innych. A ponieważ dożynki odbędą się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, no to każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł tego dnia bezpłatnie zwiedzić to muzeum.
1: Zapraszał Szymon Huptyś, dyrektor Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Na wschodzie i południowym zachodzie pogoda się popsuje. Nie tylko popada, ale gdzieniegdzie też zagrzmi. Kierowcy, uważajcie na drogach. Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorem na Pomorzu czy w Lubuskiem spodziewamy się 18 na plusie, a w nocy najzimniej będzie na Kujawach 10 stopni Celsjusza. Jutro ponownie w całej Polsce chmury będą mieszać się ze słońcem, no i prawie wszędzie przelotnie popada. Przynajmniej tak prognozują specy od pogody.
6: Hej, cześć, witajcie po 19:00. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20:00 lista Hobbends. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz Topiki, Becky G. Bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

ja ją nazwę RMF Max, Gibbs, Kokon i Jonathan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak, jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było, naprawdę, przyznaję się. To ja. Teraz odgrabę w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lekeli, pięknie to leci. Happiness is so sad.

Też miał bardzo przebojowe wakacje, jego Zokaria Vermouth Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula, czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001, można pisać również na Messengerze Vermouth Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie. MK i ekipa Vermouth Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS, możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: Lucy, takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie. Także no chciałabym mu zrobić.
0: Rozumiem. Jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki?
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale jakałaki to you może być. Jakałaki to you, nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła, no pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF, no i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców, no,
0: dziękuję
1: którzy
0: bardzo.
1: Będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę. Ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość. Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic. Miłej zabawy, cześć.
1: Super, dzięki, cześć. Pa.
2: To jest nowość RMF.

U nas może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają. Za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10. Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run, Run River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
5: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.
9: Hejka, tu Maciek.
10: Tu Kasia.
11: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
12: Hej, I'm Ed Sheeran.
13: Cześć, tu Karin.

Na wschodzie i południowym zachodzie pogoda się popsuje. Nie tylko popada, ale gdzieniegdzie też zagrzmi. Kierowcy, uważajcie na drogach. Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorem na Pomorzu czy w Lubuskiem spodziewamy się 18 na plusie, a w nocy najzimniej będzie na Kujawach 10 stopni Celsjusza. Jutro ponownie w całej Polsce chmury będą mieszać się ze słońcem, no i prawie wszędzie przelotnie popada. Przynajmniej tak prognozują specy od pogody.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To rozkręci w RMF Max. Nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj? Za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery kawałki, których jeszcze tutaj nie było.
1: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczynamy weekendowe propozycje klubowe od Gdyni, od klubu Nowy Harem. Tutaj w piątek impreza No Music, No Life. Sam David poczęstuje was soczystym house'em, natomiast w sobotę mieszanka gatunków z naciskiem na house, afrobity z domieszką R&B zaserwuje Da Maker. Od 22 można wbijać. Teraz Kielce i klub Maska Incognito Rave Crash. Tak nazywa się piątkowa impreza. Stery przyjmuje damski duet Crash i Olivia Grant. Natomiast w sobotę sztandarowa już impreza w tej miejscówce Saturday Icon. Na main stage'u Matthew Libre i Rob Stan, na Black Roomie Arek Wilk. Jeszcze Warszawa na deser i klub Explosion. Tutaj piątek, przywitanie weekendu w klimatach Latino. Natomiast w sobotę Saturday Explo Party. Zagrają rezydenci, ale z gościem specjalnym, a tym gościem będzie DJ Split. Start o godzinie 20. Pierwszej.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Majka!
11: Wojtek!
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hi, this is Britney Spears.
14: Hi, this is David Guetta.
15: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
0: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie.

Dobry wieczór oficjalnie, taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami, fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: piękny house. Jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gips, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9. RMF Max.
1: Numer 9.

Jego największą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta, śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: kto czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala zdebiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Daft Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
6: I po reklamie.

Kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Gryfin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Gryfin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle Fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Na Błysk.

0: the People od grupy Empire of the Sun. No może trochę, jest na pewno pewna inspiracja. Tylko czy nie za dużo. Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko kochaj mnie, tylko miejsce trzecie.
1: Max 3, numer

Poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Tobi Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa. No i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka Self Aware. RMF Max. RMF Max. One. One. One.

0: No i pięknie Temper City wskakują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Wiązek, ruszamy w Tour de Klap i zaczynamy sobie od Katowic, od klubu Energy 2000, gdzie w piątek no będzie raczej niegrzecznie, ale na pewno tanecznie, bo duet Cypis i Sequento pojawi się na scenie. Natomiast w sobotę zupełnie inne klimaty na sali tanecznej. Góralska noc z kapelą Roy, nie tylko góralska kapela, ale też góralskie jedzenie, picie, piękne góralki i wszystko, co jeszcze z górami nam się kojarzy. Natomiast na sali klubowej Waveshock i De Sebastiano zrobią wam muzyczny klimacik. Teraz przenosimy się do Warszawy. Kto ma ochotę dzisiaj się pobawić, to już można dzisiaj wybrać się do Enklawy. W Enklawie Legendary Sounds z klubowymi klasykami od Timona. W piątek Enklawa zaprasza na Clubbing Factory, a w sobotę Pop & Shine House Party. Major i Grey tu grają. Jeszcze Sopot, klub nocy i dnia. Tutaj piątek szczególnie ciekawy, zwłaszcza dla miłośników Afro House'u. Sunkist, impreza Afrobity wypuści The Maker.
2: Reklama.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: No, nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak widzę, że
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

wspomnienia, lata na wrzesień, Edward Maja i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max i Ocean House.

0: mówię tak, nie mówię nie.
1: Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez. Nasza nuta Everything is Fine.
2: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: I po reklamie.
4: Z tej strony Asia.
5: Tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Cyms.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przyszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa, naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somber, jego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam wasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

0: No sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wyjściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na nmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć!
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Energii mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest tytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fali.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywa.